0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: El amor es pasión. Y la pasión.